Nyendeleba, ni nyendeleba, na ni nyendeleba, na ni nyendeleba wanga Mwurugu tuwa David J. Lina Mwana niwe nina bina mwingi Mwabina no logo enda unemole molele bina Kwa kolo Kwa kolo logo enda unemole bina no Logo enda unemole bina kwa kolo Mwurugu ziani wizika na yu okune kia.